Miami mami naneska naneska naneska si wachiame ni ateku. Yawa wazi brata brata. Yawa nana esu wachiame nana ojich njese gana. Nti samri idie. Yeye tuwe ye ewiani ya woka krawa hano hano. Naneska so etu wianka sanka sanka sanka sanka sanka. Ewa gana memu. Wani last ya inkain. Aha ena samri. Aya omu ewo ewa ojich. Aha awa monsuno. Aya omu jiwa mwiliwa omu. I am a chess, yeah, wow.